česa je lepota stkana, da tvoj obraz ni podoba, da domni le ulica poznana.